lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc dnia na

Mam numer 10, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

20 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
3: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
2: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
4: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
2: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na 5-latkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
5: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
2: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
1: Te programy powtarzamy.
6: Gość Radia 7.
7: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Izabela Sawicka, zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Zacznijmy od najważniejszej informacji dla rolników. Jakie nabory agencja uruchamia jesienią i na jakie inwestycje można dostać pieniądze?
8: Od 1 października do 2 listopada 2026, czyli faktycznie na jesieni, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzić nabór dotyczący rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwach rolnych i jak również będzie można jeszcze uzyskać dofinansowanie na tak zwaną zieloną energię i ekologia w gospodarstwach w mazowieckim województwie.
7: Program przetwórstwa i sprzedaży własnych produktów. Kto dokładnie może się o to wsparcie ubiegać? Czy także rolnik, który taką działalność dopiero chce rozpocząć?
8: Tak, oczywiście. Z programu tego mogą skorzystać zarówno osoby, które już prowadzą działalność związaną z przetwarzaniem żywności, jak i te, które dopiero planują ją rozpocząć. W pierwszej grupie beneficjentów znajdują się rolnicy i ich małżonkowie rozpoczynający

0: zaczynający lub którzy dopiero będą rozwijać działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, czyli tak zwane RHD, ale również rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy rozpoczynającą działalność w formule MOL. Do drugiej grupy, czyli tej MOL, mogą się ubiegać o to wsparcie mikroprzedsiębiorcy, którzy kontynuują wykonywanie działalności gospodarczej w ramach właśnie tak zwanego MOL.
1: W przypadku RHD i MOL można dostać od 30 do nawet 120 tysięcy złotych w formie ryczałtu. Od czego zależy wysokość tej kwoty i co oznacza dla rolnika właśnie takie ryczałtowe rozliczenie?
0: Dla rolników, małżonków, rolników bądź osób rozpoczynających działalność w ramach RHD lub MOL przewidziano pomoc w formie ryczałtu pokrywającego do 65% kosztów kwalifikowalnych takiej inwestycji. Wysokość wsparcia zależy od skali planowanego przedsięwzięcia i tak jak już wcześniej wspomniałam, może to być 30, 60 bądź nawet 120 tysięcy złotych. I teraz ryczałt, co to oznacza? Oznacza to uproszczony sposób rozliczania pomocy. Najważniejsze jest osiągnięcie założonych celów i zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z biznesplanem. Dzięki temu procedura rozliczenia jest prostsza niż w przypadku na przykład tak zwanej klasycznej refundacji kosztów.
1: Jest też znacznie większe wsparcie, nawet do 500 000 złotych. Kto po taką kwotę może sięgnąć?
0: Są to osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą w ramach MOL i planują jej dalszy rozwój. Mogą oni otrzymać zwrot do nawet 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji i wartość takiej pomocy wyniesie od 10 tysięcy, ale nawet, tak jak już właśnie wcześniej wspomnieliśmy, do 500 tysięcy złotych. Podstawowa różnica polega na sposobie wypłaty środków, czyli w przypadku ryczałtu beneficjent realizuje założenia biznesplanu i otrzymuje określoną kwotę wsparcia. Natomiast refundacja oznacza, że inwestycję należy najpierw zrealizować i opłacić, a następnie później można ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.
1: A na co konkretnie można te pieniądze wydać?
0: Zakres takiego wsparcia obejmuje na przykład inwestycje związane z rozwojem, tak jak już wcześniej wspomniałam, gospodarstwa, przetwórstwa, przygotowania na przykład produktu do sprzedaży. Środki można przeznaczyć między innymi, tak prosto mówiąc, na zakup nowych maszyn, urządzeń, wszelkiego rodzaju tak naprawdę wyposażenia służącego przetwarzaniu, magazynowaniu produktów rolnych lub również półproduktów, a także przygotowania ich do sprzedaży, bo tak jak już wcześniej było powiedziane, jest to głównie przygotowanie do sprzedaży tego produktu. Program taki umożliwia również finansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu już obecnego budynku połączonego z modernizacją obiektów niezbędnych do wdrożenia planowanej inwestycji.
1: Jesienny nabór dotyczy także zielonej energii. Jak duże pieniądze mogą otrzymać rolnicy na fotowoltaikę, magazyny energii czy poprawę efektywności energetycznej albo może nawet budowę biogazowni?
0: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej skierowane jest szczególnie do rolników prowadzących działalność rolniczą, ale zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, jak i wspólników spółek cywilnych. I teraz warunkiem korzystania z takiej inwestycji jest między innymi korzystanie z płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej według planu strategicznego oraz realizacja inwestycji związanej z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Dodatkowo wnioskodawca powinien odbyć szkolenie z zakresu efektywności energetycznej, czyli przejść takie szkolenie lub zobowiązać się do jego ukończenia. I teraz nabór ten obejmuje trzy tak jakby obszary, trzy wsparcia. Budowę, tak jak pan już wcześniej wspomniał, biogazowni rolniczej, to jest obszar A i będzie on wynosił do 1,5 miliona złotych. Ewentualnie mikroinstalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii, czyli robimy magazyn, gdzie możemy przetrzymywać tą energię. Jest to obszar B i on będzie wynosił do 200 tysięcy złotych wsparcia. Ewentualnie poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarstwa rolnego. To jest obszar C i również będzie wynosił do 200 tysięcy złotych. Co ważne, należy wspomnieć, że rolnik może realizować inwestycje w więcej niż jednym obszarze. Może wybrać sobie kilka tych obszarów i w przypadku łączenia przedsięwzięć maksymalna kwota wsparcia może wynieść 1 700 000 zł i poziom takiego dofinansowania sięga 65% kosztów kwalifikowalnych.
1: Czy w ramach tej planowanej inwestycji na przykład można wymienić okna, czy zamienić oświetlenie na energooszczędne, czy tego typu inwestycje też będzie można sfinansować?
0: Tak, oczywiście. Zakres wsparcia obejmuje zarówno inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, jak również poprawą efektywności energetycznej gospodarstw rolnych. Co to znaczy? W ramach takiego programu można uzyskać dofinansowanie między innymi na przykład na budowę biogazowni rolniczych, instalacje fotowoltaiczne, magazyny, tak jak już wcześniej wspomniałam, energii elektrycznej, instalacje do produkcji ciepła z energii słonecznej, pompy ciepła, na przykład możemy również odzyskiwać ciepło na takie urządzenia, na te pieniążki przeznaczyć, termomodernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym docieplenie ścian, dachów, stropów, wymianę okien, drzwi oraz bram w budynkach gospodarczych. Uważam, że to jest bardzo ważne i to jest taka ważna informacja dla rolników. Warto również podkreślić, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej magazyn energii jest elementem obowiązkowym. Dla tego obszaru przewidziano także uproszczony system rozliczania inwestycji, oparty na kosztach jednostkowych, bez konieczności przedstawiania ofert wykonawców na etapie składania wniosków, czyli to już jest takie duże uproszczenie. Dofinansowanie dla instalacji PCV i magazynów energii będzie wyliczane według stawek 3940 zł za 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej i 2250 zł za 1 kWh pojemności magazynu energii.
1: I na koniec, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty rolnicy muszą przygotować, bo nabory ruszają w październiku, no ale warto to już wszystko wcześniej przygotować i później pójść i po prostu złożyć.
0: Tak, oczywiście. Nabór będzie trwał od 5 października do 3 listopada, czyli już niedługo tak naprawdę zaczyna się ten nabór. I teraz, rolnicy planujący udział w tym naborze powinni odpowiednio wcześniej przygotować się do takiego wniosku. Powinni przygotować niezbędną dokumentację, zwłaszcza jeśli inwestycja wymaga zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na tą budowę. To w zależności, co tak naprawdę rolnik chciałby zrobić w swoim gospodarstwie. Warto również pamiętać o obowiązku odbycia szkolenia, to co wcześniej podkreślałam, z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa. Dużym ułatwieniem w tegorocznym naborze będzie na pewno uproszczone zasady rozliczania instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii, które ograniczą liczbę wymaganych dokumentów i przyspieszą proces ubiegania się o wsparcie.
1: Pani dyrektor, jakie błędy rolnicy najczęściej popełniają, to możemy od razu uczulić, żeby tego nie robić.
0: Przede wszystkim rolnicy muszą zwrócić uwagę na to, co będą chcieli zrobić tak naprawdę w gospodarstwie. Przygotować sobie konkretny biznesplan i pod to przygotować dokumenty. Bo z tego później wynikają nieporozumienia, bo rolnicy chcieliby w głowie, że tak powiem, mają coś innego, co by chcieli zrobić, a później składają na coś innego i mówią, że ale to jednak miało być to i to. I teraz, na co moim zdaniem zwrócić taką szczególną uwagę przed złożeniem takiego wniosku? Czy zgodność inwestycji i zgodność założeń rolnika jest zgodna z zasadami tego programu? To się tyczy tak naprawdę wszystkich wniosków. Nie tych konkretnie, tylko tak naprawdę wszystkich wniosków, które są rozpatrywane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Również właściwe uzasadnienie planowanych zakupów, bo to jest bardzo ważne. Prawidłowe oszacowanie kosztów. Przede wszystkim kompletność dokumentów.
1: Zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izabela Sawicka była gościem Radia 7. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 dzień września. W 1939 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki zrezygnował z prezydentury, wyznaczając na swego następcę Władysława Raczkiewicza.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mierzowie stanu.
2: W 1989 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor został polskim ambasadorem w Malezji.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka.
2: W 2010 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Krzysztof, zrealizowanego w ramach cyklu Prawdziwe historie. Scenariusz jest oparty na historii uprowadzenia Krzysztofa Olewnika, do którego doszło pod Drobinem w powiecie płockim. Jedną z głównych ról zagrał urodzony w Nidzicy Piotr Jankowski.
5: Porwacze grają sami, robią co chcą, a jeżeli porwą kogoś jeszcze?
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Kai. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
6: Ale o co ci chodzi?
7: No, potrzebuję narzeczonego na jutro.
2: Urodzili się w 1933 roku w Ciechanowie Bibiana Mossakowska, lekarka, chirurg dziecięcy, neurochirurg i chirurg noworodków. Wprowadziła do polskiej terminologii medycznej pojęcia zespół dziecka maltretowanego i zespół dziecka potrząsanego. Organizowała oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie. Była współtwórcą Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Przez 3 lata była prorektorem tej uczelni. W 2007 roku uzyskała honorowe obywatelstwo Ciechanowa.
8: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 1934 roku w Sońsku w powiecie ciechanowskim Urszula Rzeczkowska, akordeonistka, kompozytorka piosenek, m.in. Cała sala śpiewa. W 1939 roku w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Krzysztof Jakowicz, skrzypek i pedagog. W 1969 roku w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, koszykarka grająca na pozycji rozgrywającej, reprezentantka kraju, wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, mistrzyni Europy z 1999 roku. Karierę rozpoczęła w MKS Nidzica.
9: Nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że byłam trochę szalona grając.
2: W 1982 roku w Nasielsku Ola Jordan, tancerka i modelka. Popularność przyniosły jej występy w brytyjskim programie Strictly Come Dancing. Była też jurorką polskiej wersji programu Taniec z Gwiazdami.
10: Taniec był naprawdę słaby, także już nie mam słów. Już ja bym naprawdę chciała powiedzieć, że jest lepiej.
2: Zmarli w 1940 roku Walter Kolo, urodzony w Nidzicy, niemiecki kompozytor, autor tekstów, wydawca. W 1954 roku Bolesław Biegas, urodzony w Koziczynie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim, rzeźbiarz, malarz i dramatopisarz. W Ciechanowie został odsłonięty ogromny mural inspirowany obrazem Bolesława Biegasa, Wątpliwe pytania.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole. Mirjam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przepisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
3: Jego stan zdrowia być może będzie uległ.

0: człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
1: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa, natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
0: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kontrata w roli Ignacego Rzeckiego.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu, a w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał 4 setboli. Mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
4: Ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudne do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Hubert zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
3: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39. miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
0: Złotej polskiej jesieni ciąg dalszy. Dziś w całym kraju słonecznie i bez deszczu, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Świętokrzyskiem, przez 20 na Lubelszczyźnie i Pomorzu, 21 na Mazowszu, do 24 w Lubuskiem.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyny energii dla mieszkańców Ciechanowa skorzysta 180 gospodarstw. Seniorzy zatańczyli o złoty bucik. Nagroda publiczności została w Działdowie. Żuromin, warsztaty o mediach dla dzieci i młodzieży. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie trwa montaż magazynów energii na prywatnych posesjach. Z miejskiego programu skorzysta 180 gospodarstw domowych posiadających instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańcy pokrywają 15% kosztów zakupu i montażu urządzeń. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych pozyskanych przez miasto. Cały projekt kosztuje 7 milionów złotych. Ciechanów pozyskał na jego realizację prawie 6 milionów złotych. Magazyny energii pojawią się również w 9 miejskich budynkach. Urządzenia zamontowano już m.in. w szkole podstawowej nr 5 i siedzibie biblioteki na Kargoszynie. Kolejne trafią do szkół, przedszkola i hal sportowych. Magazyny pozwalają przechowywać nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest potrzebna. Taniec, energia i dobra zabawa. Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbył się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. Na scenie zaprezentowały się seniorskie zespoły taneczne. Choć wydarzenie miało formę konkursu, rywalizacja nie była najważniejsza, mówi organizatorka, instruktorka tańca i choreograf Kornelia Falk.
3: Seniorzy dali nam cząstkę siebie i pokazali, jak można się świetnie bawić. Przegląd ma formę bez przyznawania miejsc, bo chodzi nam przede wszystkim o dobrą zabawę, o to, żeby nawiązać wspólne relacje, kontakty, żeby miło spędzić czas i żeby każdy mógł się pochwalić swoim dorobkiem tanecznym.
2: Seniorzy zaprezentowali przygotowane choreografie, a dodatkową atrakcją był turniejowy pokaz tańca towarzyskiego. Występy obserwowała m.in. posłanka Katarzyna Królak.
4: Wszystkie występy były niesamowite. W ostatniej grupie, która tańczyła 90-latka. Przecież to jest absolutnie coś niesamowitego. Nie, oczywiście złożę głos, no bo wypada, natomiast ja uważam, że tu w ogóle absolutnie nie ma wygranych, nie ma przegranych. 90-latka tańczyła szybciej niż ja bym tańczyła. Szok!
2: Swojego faworyta wybrała również publiczność. Jej nagroda została w Działdowie. Zdobyła ją wspólna reprezentacja Dziennego Domu Senior Plus i Klubu Senior Plus. Dla uczestników najważniejsza była jednak możliwość spotkania, wspólnego tańca i zabawy.
5: Starsze panie tańczyły jak szesnastki. Toś to było nie do wiary, że te ludzie tak nadążą za to muzyko.
6: Super! Pięknie, my się cieszymy, dlatego że widzimy, że to ma sens, że wychodzimy z domu, że zajmujemy się czymś, że bawimy się, że mamy możliwość spotkania, ubrania takiego kolorowego, na co dzień się tak nie chodzi.
7: Zapraszamy przede wszystkim panów, bo nie mamy nawet jednego pana.
2: Organizatorami Złotego Bucika 2026 były Szkoła Muzyki i Tańca Art Music oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie. Jak rozpocząć poszukiwania swoich przodków i gdzie szukać informacji o rodzinie? Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje spotkanie poświęcone genealogii. Poprowadzi je Izabela Koba-Mierzejewska, dziennikarka, autorka i z zamiłowania genealog. Pokaże, jak korzystać z internetowych baz archiwalnych, czytać dawne akty metrykalne oraz krok po kroku budować własne drzewo genealogiczne. Spotkanie skierowane jest również do osób, które nigdy wcześniej nie zajmowały się genealogią i dopiero chcą rozpocząć poszukiwania rodzinnych historii. Wydarzenie odbędzie się dziś o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności 64A w Działdowie. Powiatowo-miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie przygotowała cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się w ramach programu Kompas Młodego Obywatela pod hasłem Media pod lupą. Uczestnicy będą uczyć się m.in. jak rozpoznawać fake newsy i dezinformacje, jak opowiadać historie w mediach oraz jak radzić sobie z hejtem. Zaplanowano też warsztaty Cyfrowy kącik dla dzieci oraz wykład o mediach społecznościowych. Cykl rozpocznie interaktywna gra dla uczniów klas 7 i 8. Warsztaty odbędą się 5 i 6 października, a premiera gry tydzień później, 12 października. Kolejne spotkania zaplanowano w drugiej połowie października oraz na początku listopada. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Od dzieci w wieku 7 lat po młodzież do 20 roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Kompas Młodego Obywatela.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
8: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
8: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
9: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
10: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
11: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
12: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku

0: No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
1: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
2: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
1: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
3: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
4: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę.
1: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
5: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
6: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
1: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
7: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
8: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
9: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
1: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
10: To są wiadomości Radia 7.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania, dla której dwie bramki strzelił Lamine Yamal, rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W innych meczach Ligi Narodów Szwajcaria pokonała w Glasgow Szkocję 3-0, a Słowenia Macedonię Północną 2-0. Te dwa mecze zostały rozegrane w ramach dywizji B, w której występuje po spadku z elity również Polska. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Katarzyna Niewiadomo-Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2 lata temu. Polscy uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu Sagadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Dziś drugi etap o długości 423 km, z czego 300 to odcinek specjalny. Zakończenie rajdu w sobotę. Rozpoczynający się jutro rajd Sardynii zakończy z kolei tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Wśród załóg, które wystartują na szutrowych drogach śródziemnomorskiej wyspy, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, mówi pierwszy z nich.
12: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
11: Finał sezonu, podobnie jak przed rokiem, miał się odbyć przy okazji rajdu Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie będzie miał miejsce we Włoszech.
1: Słońce i błękitne niebo dziś za oknami, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 600 tysięcy złotych na remont hali. Powiat żuromiński podpisał umowę. Nowy obelisk na działdowskim cmentarzu upamiętnia ofiary niemieckiego obozu Soldau. Młodzi znają przyrodę. Konkurs w powiecie sierpeckim. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiatowa hala sportowa w Żurominie zostanie wyremontowana. Powiat żuromiński otrzymał na ten cel 600 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja ma kosztować 1 400 000 zł. Umowa na dofinansowanie została już podpisana. Powiatowa hala sportowa powstała wcześniej przy wsparciu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013. W Działdowie upamiętniono ofiary niemieckiego obozu Soldau. Wczoraj na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk poświęcony osobom zamordowanym w obozie. Nowe upamiętnienie ufundował Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jak informuje jego przedstawicielka Katarzyna Lisiecka, napis na obelisku jednoznacznie wskazuje zarówno ofiary, jak i miejsce ich kaźni – niemiecki obóz Soldau. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele IPN, administracji rządowej, samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Obelisk został poświęcony, a uczestnicy złożyli pod nim wieńce i kwiaty. Nowe upamiętnienie stanęło na cmentarzu przy parafii świętego Wojciecha w Działdowie. Data uroczystości nawiązywała do wydarzeń z września 1939 roku. Po kapitulacji twierdzy Modlin część polskich jeńców i obrońców trafiła do obozu w Działdowie. W ubiegłym roku na działdowskiej kwaterze wojennej wymieniono też 25 drewnianych krzyży na granitowe. IPN od kilku lat prowadzi w regionie również prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Badania prowadzono m.in. na terenie dawnego obozu oraz w Lesie Białuckim, gdzie odnaleziono masowe groby i szczątki tysięcy ofiar. Mława szuka rokowych talentów. Trwa nabór zespołów do 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rokowania. Do przeglądu mogą zgłaszać się grupy wykonujące własne kompozycje. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze 8 zespołów, które wystąpią w kinie Kosmos. Konkurs może być początkiem muzycznej kariery, mówi Jarosław Stokowski z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
3: Mimo upływu lat rokowania nadal przyciągają tych, którzy chcą pokazać swoją muzykę. W sali kina Kosmos pojawią się zespoły z całej Polski. Zespoły, które piszą własne piosenki, grają po garażach, klubach, salach prób, czasem przed kilkunastoma osobami, a czasem marzą o tym, żeby któregoś dnia stanąć na dużej scenie i zobaczyć pod nią tłumy. Bo właśnie od takich miejsc często zaczyna się cała muzyczna historia.
2: Na uczestników czekają nagrody, ale także możliwość poznania muzyków jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji rockowych. Gwiazdą tegorocznych rokowań będzie Kobra Nocka. Spotkanie z legendą polskiego rocka będzie dodatkową atrakcją dla uczestników, uważa Jarosław Stokowski.
3: Spotkanie Kobra Nocki z młodymi zespołami podczas rokowań ma w sobie coś symbolicznego. Na jednej scenie spotkają się muzycy, którzy dopiero szukają swojego miejsca i zespół, który swoje miejsce w historii polskiego rocka zdążył już sobie wywalczyć.
2: Przegląd rozpocznie się 17 października o godzinie 11. Wyniki zostaną ogłoszone o 19, a później wystąpi Kobra Nocka. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, które od 9 października będzie można odbierać w kasie kina Kosmos. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do 5 października. Formularz i regulamin znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Rośliny i zwierzęta parków krajobrazowych i narodowych były bohaterami tegorocznej edycji konkursu Przyroda – Twój przyjaciel. Wczoraj w Sierpcu podsumowano rywalizację dzieci i młodzieży z całego powiatu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, m.in. znajomością gatunków występujących na terenach chronionych. Konkurs ma rozwijać zainteresowanie przyrodą i edukować młodych mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Podsumowanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Konkurs Przyroda – Twój przyjaciel jest organizowany w powiecie sierpeckim co roku. Przygotował go sierpecki oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z powiatem sierpeckim. Prowadziła go prezes sierpeckiej LOP Barbara Woźnicka.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojego.

Mława, ulica Sienkiewicza 4. Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją. Mirjam Lipińska. Oderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
4: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
3: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
5: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
3: A usłyszymy ją na przykład w sklepie.

0: solidnym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
1: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
2: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego?
1: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwacja 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych Mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
5: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
4: Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
1: Poranek chłodny, ale w ciągu dnia będzie naprawdę ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga!

0: W Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 dzień września. W 1939 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki zrezygnował z prezydentury, wyznaczając na swego następcę Władysława Raczkiewicza.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
2: W 1989 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor został polskim ambasadorem w Malezji.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka.
2: W 2010 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Krzysztof, zrealizowanego w ramach cyklu Prawdziwe historie. Scenariusz jest oparty na historii uprowadzenia Krzysztofa Olewnika, do którego doszło pod Drobinem w powiecie płockim. Jedną z głównych ról zagrał urodzony w Nidzicy Piotr Jankowski.
5: Porwacze grają sami, robią co chcą, a jeżeli porwą kogoś jeszcze?
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Kai. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
6: Ale o co ci chodzi?
7: No, potrzebuję narzeczonego na jutro.
2: Urodzili się w 1933 roku w Ciechanowie Bibiana Moscakowska, lekarka, chirurg dziecięcy, neurochirurg i chirurg noworodków. Wprowadziła do polskiej terminologii medycznej pojęcia zespół dziecka maltretowanego i zespół dziecka potrząsanego. Organizowała oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie. Była współtwórcą Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Przez 3 lata była prorektorem tej uczelni. W 2007 roku uzyskała honorowe obywatelstwo Ciechanowa.
8: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 1934 roku w Sońsku w powiecie ciechanowskim Urszula Rzeczkowska, akordeonistka, kompozytorka piosenek, m.in. Cała sala śpiewa. W 1939 roku w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Krzysztof Jakowicz, skrzypek i pedagog. W 1969 roku w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, koszykarka grająca na pozycji rozgrywającej, reprezentantka kraju, wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, mistrzyni Europy z 1999 roku. Karierę rozpoczęła w MKS Nidzica.
9: Nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że byłam trochę szalona grając.
2: W 1982 roku w Nasielsku Ola Jordan, tancerka i modelka. Popularność przyniosły jej występy w brytyjskim programie Strictly Come Dancing. Była też jurorką polskiej wersji programu Taniec z Gwiazdami.
10: Taniec był naprawdę słaby, także już nie mam słów, już ja bym naprawdę chciała powiedzieć, że jest lepiej.
2: Zmarli w 1940 roku Walter Kolo, urodzony w Nidzicy, niemiecki kompozytor, autor tekstów, wydawca. W 1954 roku Bolesław Biegas, urodzony w Koziczynie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim, rzeźbiarz, malarz i dramatopisarz. W Ciechanowie został odsłonięty ogromny mural inspirowany obrazem Bolesława Biegasa, Wątpliwe pytania.
11: Tu Radio 7.

0: ślub, remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba. Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa. Nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańców Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
3: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
2: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiedział

0: Programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe. A zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
1: 2,5 tysiąca różnicy.
2: Ile wchodzi tego tira?
3: Około 1400 litrów.
2: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
3: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
0: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
4: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
5: Trudno je zaobserwować?
4: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
0: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Super!

0: Lubinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklam.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
2: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia: niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie, radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
2: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów.

0: Jedlińska z organizacji Women Help Women.
1: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
0: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia otwierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
5: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6: Reklama.
7: Radio 7.

0: Zbliża się w 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
2: Dzień dobry, Krystyna Organiściak, przedstawiam dzisiaj na obiad, bo pewnie się zastanawiacie, co tu na obiad zrobić, jaką zupę. Zrobimy zupę jedną garkowy. Zupa gulaszowa. Około kilograma łopatki, pokroić w niewielką kostkę, 3 cebulki, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki smalcu. Na smalcu obsmażamy właśnie te mięsko, 3 łyżeczki mielonej słodkiej papryki, sól, pieprz, listki laurowe i litr wywaru warzywnego. Później 5 ziemniaków dokładamy, korzeń pietruszki, 2 średnie marchewki i 2 strąki papryki czerwonej i puszkę pomidorów pokrojonych. Na koniec majeranek. Cebulę drobno posiekamy, opłukaną łopatkę, tak jak mówiłam, pokroimy w niedużo kostkę, obsmażymy na smalcu, nie na oleju, bo jest bardziej mięso wieprzowe, wydaje swoje walory smakowe. Następnie cebulę i obrany czosnek. Dodajemy listki laurowe, sól, pieprz i mieloną paprykę słodką. Zalewamy wywarem, gotujemy około godziny, aż mięsko będzie miękkie. Dodajemy obrane ziemniaki pokrojone w kosteczkę, dodajemy do gulaszu i gotujemy na małym ogniu około 20 minut. Dodajemy pomidory z puszki lub obrane ze skórki świeże. Na koniec majeranek. I gotujemy jeszcze około 20 minut. Można urozmaicić serkami topionymi śmietankowymi. Zupa jest wyśmienita. Polecam każdemu jednogarkowe danie. W domu to jest hit, który naprawdę wypełni żołądek i do pracy mogą iść ten czas. Zupa jest u mnie ugotowana raz tygodniowo, bo to jest wygodne. Ziemniaczki, mięsko, wszystko w jednym garku. Życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
3: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
2: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecko, a 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, no ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
4: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40%. Napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności. Czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
2: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20:45, oczywiście w piątek. A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd. Na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
5: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
2: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd. Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
2: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
4: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
5: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
4: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad 10-15 zł na litrze oleju napędowego.
2: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
2: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, dr Michał Dzimira. W trudnych początkowych miesiącach przynależności Lidzbarka do II Rzeczypospolitej zaczęło zagrażać nowe niebezpieczeństwo. Wojna polsko-bolszewicka, która rozgrywała się już od 1919 roku gdzieś na wschodnich obszarach przedrozbiorowej Polski, niespodziewanie szybko przeniosła się również na terytorium rdzennej Polski i Pomorza. Dotychczas większość społeczeństwa nie traktowała wojny z Rosją sowiecką zbyt poważnie. O wiele więcej zainteresowania wywoływały wiadomości płynące z Wersalu, gdzie decydowały się losy zachodnich i północnych granic Rzeczypospolitej, w tym losy Lidzbarka. Dopiero sukcesy wojsk polskich i zajęcie Kijowa 7 maja 1920 roku wywołały euforię. Był to jednak kulminacyjny punkt sukcesów Wojska Polskiego na wschodzie. Armia Czerwona nie została pobita. 5 czerwca konna Armia Budionnego przełamała polski front. Natomiast 4 lipca 1920 roku o świcie ruszyła wielka ofensywa wojsk Tuchaczewskiego. Celem Rosjan było zniszczenie Polski i rozprzestrzenienie rewolucji w Europie. Nad odrodzoną Rzeczpospolitą zawisła groźba nowego najazdu. Z powagi sytuacji zdawano sobie sprawę i w Lidzbarku. 3 lipca 1920 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał odezwę: Obywatele Rzeczypospolitej, ojczyzna w potrzebie. Rozplakatowano ją w Warszawie i w całym kraju. Wzywano w niej wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii. Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwycięstwa, do broni. Wydano również wiele innych odezw zachęcających do obrony kraju. Jedna z nich dotyczyła byłej dzielnicy pruskiej. Cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców Lidzbarka generał Józef Haller w odezwie Rodacy apelował: Niech nie zabraknie dzisiaj nikogo, a w przednich strażach niechaj idą wszystkie organizacje wojskowe, drużyny strzeleckie, bartoszowe, sokoli, harcerze, młodzież akademicka, związki młodzieży kresowej, organizacje młodzieży robotniczej, zawodowej i kółek robotniczych, stowarzyszenie samopomocy społecznej i wszystkie jakiekolwiek, choćby tu nie wymienione stowarzyszenia i organizacje młodzieży patriotycznej. Społeczeństwo nie pozostało bierne. Do obrony ojczyzny stanęła młodzież szkolna, harcerstwo, związki, stowarzyszenia, organizacje społeczne, duchowieństwo, ziemiaństwo, ludność wsi i miast. Do Wojska Polskiego wstąpili lidzbarscy nauczyciele Leon Krykant i Augustyn Szeleziński. Ważną rolę w przezwyciężaniu pesymizmu spowodowała wiadomość o odwrocie wojsk polskich. Miał list pasterski biskupów do narodu z 6 lipca 1920 roku. Był on również odczytany w lidzbarskiej świątyni. Kościół włączył się aktywnie w mobilizowanie wiernych do gorącej modlitwy za ojczyznę. Również w parafiach ewangelickich odczytano pisma pod hasłem Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Swoją odezwę mieli też Żydzi.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku, wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama.
3: Radio 7.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja i jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
3: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
4: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
3: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
2: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
5: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
2: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
6: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fren z francuską Elsą Jacquemot, a w kolejne dni na korty wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
2: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyny energii dla mieszkańców Ciechanowa skorzysta 180 gospodarstw. Benedyktyńska w sierpcu już gotowa, zakończyła się przebudowa. Remont strażnicy OSP, samorząd Mazowsza sfinansował pracę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie trwa montaż magazynów energii na prywatnych posesjach. Z miejskiego programu skorzysta 180 gospodarstw domowych posiadających instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańcy pokrywają 15% kosztów zakupu i montażu urządzeń. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych pozyskanych przez miasto. Cały projekt kosztuje 7 milionów złotych. Ciechanów pozyskał na jego realizację prawie 6 milionów złotych. Magazyny energii pojawią się również w 9 miejskich budynkach. Urządzenia zamontowano już m.in. w szkole podstawowej nr 5 i siedzibie biblioteki na Kargoszynie. Kolejne trafią do szkół, przedszkola i hal sportowych. Magazyny pozwalają przechowywać nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest potrzebna. Zakończyła się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej w sierpcu. Droga ma już nową nawierzchnię i jest dostępna dla mieszkańców. To ulica, która ma szczególne znaczenie i dla mieszkańców, i dla miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Najbardziej romantyczna, tak to bym ujął, ulica w naszym mieście. Ulica, która jest przepięknie zabudowana. Większość budynków na tej ulicy to są jeszcze budynki drewniane. Prowadzi do kościoła farnego, czyli jednego z najstarszych kościołów w naszym mieście. Ulica, która miała swoje epizody w kilku filmach.
2: To zabytkowa ulica i to się nie zmieni, zaznacza burmistrz.
3: I będzie trelinka. Nie ukrywam, że jest to najlepsza forma właśnie nawierzchni, jeśli chodzi o przyszłe ewentualnie filmy. Więc nie wchodzimy tutaj w asfalt. Taką też mamy zgodę od konserwatora zabytków.
2: W ramach inwestycji stara nawierzchnia została zastąpiona betonową trelinką. Prace objęły całą modernizowaną część ulicy. Remont drogi finansowany był ze środków własnej gminy. Zakończył się także remont w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Piekiełko w Mławie. Prace odbywały się w miejscu przeznaczonym do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych i prowadzenia szkoleń. W ramach remontu wykończono i pomalowano ściany w pomieszczeniu wykorzystywanym przez strażaków. Remont kosztował 12 800 zł. Cała kwota pochodziła z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze przeznaczono w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Program umożliwia mazowieckim gminom pozyskanie do 40 tysięcy złotych na remont lub modernizację części bojowej wybranej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Taniec, energia i dobra zabawa. Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbył się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. Na scenie zaprezentowały się seniorskie zespoły taneczne. Choć wydarzenie miało formę konkursu, rywalizacja nie była najważniejsza, mówi organizatorka, instruktorka tańca i choreograf Kornelia Falk.
4: Seniorzy dali nam cząstkę siebie i pokazali, jak można się świetnie bawić. Przegląd ma formę bez przyznawania miejsc, bo chodzi nam przede wszystkim o dobrą zabawę, o to, żeby nawiązać wspólne relacje, kontakty, żeby miło spędzić czas i żeby każdy mógł się pochwalić swoim dorobkiem tanecznym.
2: Seniorzy zaprezentowali przygotowane choreografie, a dodatkową atrakcją był turniejowy pokaz tańca towarzyskiego. Występy obserwowała posłanka Katarzyna Królak.
5: Wszystkie występy były niesamowite. W ostatniej grupie, która tańczyła 90-latka. Przecież to jest absolutnie coś niesamowitego. Nie, oczywiście złożę głos, no bo wypada, natomiast ja uważam, że tu w ogóle absolutnie nie ma wygranych, nie ma przegranych. 90-latka tańczyła szybciej niż ja bym tańczyła. Szok!
2: Swojego faworyta wybrała również publiczność. Jej nagroda została w Działdowie. Zdobyła ją wspólna reprezentacja Dziennego Domu Senior Plus i Klubu Senior Plus. Dla uczestników najważniejsza była jednak możliwość spotkania, wspólnego tańca i zabawy.
6: Starsze panie tańczyły jak szesnastki. Toś to było nie do wiary, że te ludzie tak nadążą za to muzyko.
7: Super! Pięknie, my się cieszymy, dlatego że widzimy, że to ma sens, że wychodzimy z domów, że zajmujemy się czymś, że bawimy się, że mamy możliwość spotkania, ubrania takiego kolorowego, na co dzień się tak nie chodzi.
8: Zapraszamy przede wszystkim panów, bo nie mamy nawet jednego pana.
2: Organizatorami Złotego Bucika 2026 były Szkoła Muzyki i Tańca Art Music oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: 20 stopni w naszym regionie dziś. W nocy częściowe zachmurzenie i słaby wiatr ze wschodu. Nad ranem 10 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 11 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie wysokie i stabilne. Na koniec zaproszenie. Dziś w audycji gość Radia 7 wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski. Gmina Rybno znalazła się wśród najlepiej ocenionych samorządów w Polsce. W rankingu Perły Samorządu zajęła 9 miejsce w kraju wśród gmin wiejskich. Jeszcze wyżej oceniony został jej wójt Tomasz Węgrzynowski. Zajął 2 miejsce w Polsce wśród włodarzy gmin wiejskich. Co stoi za tym wynikiem? Jak zmienia się gmina Rybno? W czym upatruje swoich największych atutów i jakie ma plany na kolejne lata? O tym porozmawiamy z gościem Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Reklama. Tu Radio.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
3: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
4: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
3: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
2: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
5: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
2: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
6: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
7: To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące.
6: To jest kosmos.
2: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuraturę ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
2: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum 2 noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 600 tysięcy złotych na remont hali. Powiat żuromiński podpisał umowę. Nowy obelisk na Działdowskim cmentarzu upamiętnia ofiary niemieckiego obozu Soldau. Fajterska śmietanka w Mławie. Puchar Polski w kickboxingu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiatowa hala sportowa w Żurominie zostanie wyremontowana. Powiat żuromiński otrzymał na ten cel 600 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja ma kosztować 1 400 000 zł. Umowa na dofinansowanie została już podpisana. Powiatowa hala sportowa powstała wcześniej przy wsparciu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013. W Działdowie upamiętniono ofiary niemieckiego obozu Soldau. Wczoraj na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk poświęcony osobom zamordowanym w obozie. Nowe upamiętnienie ufundował Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jak informuje jego przedstawicielka Katarzyna Lisiecka, napis na obelisku jednoznacznie wskazuje zarówno ofiary, jak i miejsce ich kaźni – niemiecki obóz Soldau. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele IPN, administracji rządowej, samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Obelisk został poświęcony, a uczestnicy złożyli pod nim wieńce i kwiaty. Nowe upamiętnienie stanęło na cmentarzu przy parafii świętego Wojciecha w Działdowie. Data uroczystości nawiązywała do wydarzeń z września 1939 roku. Po kapitulacji twierdzy Modlin część polskich jeńców i obrońców trafiła do obozu w Działdowie. W ubiegłym roku na działdowskiej kwaterze wojennej wymieniono też 25 drewnianych krzyży na granitowe. IPN od kilku lat prowadzi w regionie również prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Badania prowadzono m.in. na terenie dawnego obozu oraz w Lesie Białuckim, gdzie odnaleziono masowe groby i szczątki tysięcy ofiar. Rośliny i zwierzęta parków krajobrazowych i narodowych były bohaterami tegorocznej edycji konkursu Przyroda – Twój przyjaciel. Wczoraj w sierpcu podsumowano rywalizację dzieci i młodzieży z całego powiatu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, m.in. znajomością gatunków występujących na terenach chronionych. Konkurs ma rozwijać zainteresowanie przyrodą i edukować młodych mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Podsumowanie odbyło się w starostwie powiatowym w sierpcu. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Konkurs Przyroda – Twój przyjaciel jest organizowany w powiecie sierpeckim co roku. Przygotował go sierpecki oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z powiatem sierpeckim. Prowadziła go prezes sierpeckiej LOP Barbara Woźnicka. Sport. W Mławie odbędzie się Puchar Polski w kickboxingu Full Contact juniorów i seniorów. Rywalizacja odbędzie się 20 i 21 listopada. Wezmą w nim udział najlepsi zawodnicy z całego kraju w różnych kategoriach. Pierwszy raz tak ogromne zawody tej rangi zawitają do województwa mazowieckiego. Zawody odbędą się pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Ich organizatorem jest Kickboxing Team Tkaczyk Mława, mówi trener drużyny Piotr Tkaczyk.
3: Będzie to pierwsze w historii naszego miasta tak ogromne wydarzenie fajterskie. Zjadą się zawodnicy z całej Polski, żeby walczyć o tytuł najlepszego zawodnika w swojej kategorii wagowej oraz wiekowej.
2: Wydarzenie pod patronatem Radia 7 odbędzie się w hali zespołu szkół nr 2 w Mławie. Wstęp bezpłatny.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 20 stopni w naszym regionie dziś. W nocy częściowe zachmurzenie i słaby wiatr ze wschodu. Nad ranem 10 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 11 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie wysokie i stabilne. Na koniec zaproszenie. Dziś w audycji gość Radia 7, wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski. Gmina Rybno znalazła się wśród najlepiej ocenionych samorządów w Polsce. W rankingu Perły Samorządu zajęła 9 miejsce w kraju wśród gmin wiejskich. Jeszcze wyżej oceniony został jej wójt Tomasz Węgrzynowski. Zajął 2 miejsce w Polsce wśród włodarzy gmin wiejskich. Co stoi za tym wynikiem? Jak zmienia się gmina Rybno? W czym upatruje swoich największych atutów? I jakie ma plany na kolejne lata? O tym porozmawiamy z gościem Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklam.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Były wiceminister z listem żelaznym, jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
2: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty, próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ichora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany. Ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
4: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik. Witam w audycji Gość Radia 7. Dziś odwiedziłem Rybno i tu będę rozmawiał z wójtem Tomaszem Węgrzynowskim. Dzień dobry Panu.
2: Witam serdecznie.
1: A okazja jest niebywała, ponieważ i samorząd Rybna, i wójt otrzymali bardzo prestiżową nagrodę Perły Samorządu. To ważna i prestiżowa nagroda, jak się pan z nią czuje?
2: To jest przede wszystkim nagroda dla mieszkańców gminy Rybno, bo to dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy tak świetnie wypaść w tym ogólnokrajowym konkursie. Zaznaczam, że to jest konkurs, który się nie kupuje i nie ma żadnych tam kaucji, opłat, nic z tych rzeczy. Jest to ranking organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, gdzie na nadzór merytoryczny sprawuje Szkoła Główna Handlowa. Naukowcy z tejże szkoły zaciągają większość danych albo zasadniczą część danych z internetu, porównują, analizują i wychodzi, jak dane gminy w tym rankingu się prezentują. Płaci za to Unia Europejska, która jest zainteresowana tym, żeby pokazać, jak sobie gminy w różnych sytuacjach dają radę.
1: Panie wójcie, drugie miejsce dla Tomasza Węgrzynowskiego, dziewiąte miejsce dla gminy Rybno, to są niebywałe liczby, ponieważ takich gmin i takich wójtów w Polsce jest bardzo dużo.
2: No tak, bo to jest ranking, jeżeli chodzi o gminy wiejskie, to jest 1600 gmin, więc szereg gmin nie zgłasza się, bo to trudno się tam zgłosić, bo to po prostu by było trudno wtedy nawet w tym rankingu uczestniczyć tym osobom, bo po prostu nie sposób, żeby się liczyły w tych rankingach.

0: treningach. Krótko mówiąc, tak jak rektor z Szkoły Głównej Handlowej na tej gali tłumaczył, jak oceniano, no to szkoła podchodzi w sposób biblijny, czyli każda gmina dostaje talenty. Te talenty to są podatki, które płacą mieszkańcy do gmin. I co z tych talentów po jakimś czasie powstaje? I można to fajnie porównać. Jedni te talenty powielą, czyli te podatki powielą, stworzą fajne rzeczy w gminie, a inni niewiele zrobią, ograniczą się do bieżącego funkcjonowania, opłacania rachunków za prąd, za bieżące rzeczy, ale nic poza tym. I tu jest badanych szereg dziedzin, za które odpowiada samorząd. Największą oczywiście część stanowi ekonomia, ponad 20%, ale wchodzą też, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, ile jest stowarzyszeń, ile rzeczy na zewnątrz, czyli dla organizacji pozarządowych samorząd oddał swoich kompetencji, czy jest fundusz sołecki, czy jest duże uspołecznienie społeczeństwa, jak funkcjonuje oświata. Te dane, to wszystko jest w internecie i w tej chwili naukowcy to ściągają i wychodzi nam, jak poszczególne gminy funkcjonują. I mamy gminy, które mają dochody niewielkie, są wysoko w tym rankingu, bo potrafiły z tych dochodów zrobić fajne rzeczy. I mamy gminy, które są bardzo bogate, mają ogromne dochody, ale nie powieliły tego. Po prostu na bieżącą działalność przeżyły, czy się stoi, czy się leży, tyle samo się należy. Nie zaryzykowały, nie wykonywały żadnych inwestycji i one w tym rankingu będą.
1: Biblijna przypowieść o talentach mówi o tym, że ten, kto zakopał swoje talenty, nagrody nie otrzyma. A pan otrzymał tę nagrodę, gmina otrzymała tę nagrodę. To proszę nam powiedzieć, jak pan pomnożył te talenty, które otrzymał z zewnątrz?
0: No gmina robi często takie trudne, kontrowersyjne inwestycje. Wywłaszczanie ludzi po to, żeby zrobić jakąś drogę. Rzadko kiedy się zdarzy, żeby wójt wywłaszczał swoich wyborców. I w danym momencie emocje są straszne i wtedy ludzie są podenerwowani. Efekt wywłaszczeń będzie za 5-10 lat i wtedy przyniesie to efekty. Perspektywiczne myślenie. Czy też gmina postawiła biogazownię przy oczyszczalni ścieków. W tych czasach stawiać biogazownię, przekonać ludzi do tego, żeby dostać wszystkie zgody i żeby nie było buntów, ale to samorząd musi wyprzedzać zagrożenia. Jeżeli chodzi o biogazownię, to głównie ją postawiliśmy dlatego, żeby te osady stałe nie wozić i nie płacić za każdą tonę setki złotych do utylizacji tych osadów stałych, a tych osadów mamy prawie 1000 ton. To są setki tysięcy złotych i koszty rosną, bo zawieźć, zapłacić za utylizację, więc lepiej wyprzedzić koszty albo zrobić z tego coś pozytywnego, czyli spalać to, czy te osady dać do pieca kogeneracyjnego, który będzie to przerabiał na energię elektryczną, na ciepło, a to, co zostaje, wykonywać polepszacz glebowy i na tym, co było problemem, zarabiać. Ale to wymagało ryzyka związanego z wykonaniem inwestycji, szeregu trudnych decyzji, a może nic nie robić. Ten ranking też doceniał taką aktywność, wyjście poza szereg, przewidywanie właśnie pewnych zagrożeń i niwelowanie. Dzięki temu nie musimy w przypadku tej biogazowni przenosić kosztów związanych z kanalizacją ścieków na mieszkańców, podnosić cenę, bo najłatwiej podnieść cenę za ścieki, a można inaczej. Można pomyśleć, jak inaczej zbilansować funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej.
1: Dobra gmina to sprawny urząd. Czy rzeczywiście udało się ten urząd, to narzędzie takie sprawne stworzyć w Rybnie?
0: Tak, no my jesteśmy w gruncie rzeczy skromną, warmińsko-mazurską gminą i największym kapitałem w mojej ocenie tej gminy to jest właśnie ten korpus urzędniczy, który tu stworzyła pani sekretarz Jolanta Jędrycka i ten korpus urzędniczy właśnie on jest w stanie zrobić fajne rzeczy dla mieszkańców, które powodują, że chcą tu ludzie mieszkać, chcą tu żyć, a ci, którzy tu mieszkają, nie chcą gdzieś tam odjeżdżać, a dzieci chcą zostać. Więc trzeba inwestować w pracowników. W urzędzie już bez znajomości języka angielskiego nikt nie zostanie zatrudniony i bez takiej wysokiej wiedzy merytorycznej w swojej dziedzinie to jest podstawa. Nie może być już zatrudniania, że tak powiem, bo radny chce, bo po jakimś kolesiostwie, bo to psuje zespół. Więc zespół musi być wysoko merytoryczny, żeby w tym rankingu zaistnieć i robić jakieś rzeczy ponadprzeciętne. Bez ludzi nie ma szans. Zresztą Żydzi mawiają, że nie ma problemu braku pieniędzy. Jest problem ludzi. Dajcie ludzi, to na pustyni postawią miasto.
1: Perły Samorządu to prestiżowy ranking i świadczy o tym też to, że tu, w naszym regionie, jeszcze takich nagród nie było. To powód do wielkiej dumy.
0: No tak, tylko że najważniejszym rankingiem są zawsze wybory. Ale wybory to są emocje i emocje można zbudować tak, że nawet fajny wodarz, czy fajna pani wójt, czy pan wójt mogą przegrać wybory. A ten ranking to jest taki zimny, kalkulacyjny. Tu nie ma emocji, tu wychodzi z liczb, jak to wygląda. Więc nie ma co się bać, brać pożyczek, kredytów, bo pożyczki, kredyty nie są ani dobre, ani złe. One są sposobem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, byle to były racjonalnie wydawane pieniądze, które się zwrócą, przyniosą efekt.
1: Czy wójt dostrzega, mimo to, że tak dobrze funkcjonujecie, jeszcze jakieś zagrożenia, które trzeba niwelować, za które gmina, urząd musi się wziąć?
0: Myślę, że to są takie ogólnokrajowe zagrożenia, czy one już funkcjonują. Depopulacja, czyli spadek ilości mieszkańców i poprawienie dzietności, to jest problem nas wszystkich. Sprawa tego, żeby ludzie nie chcieli z terenów wiejskich wyjeżdżać, żeby tu chcieli swoją przyszłość budować. Sprawa tych emocji ludzkich, żebyśmy się potrafili cieszyć z tego, co mamy, żebyśmy nie zostali ogłupieni przez świat medialny i takiego idealnego człowieka, bo to tylko w tym świecie medialnym tam IT zrobiło, nie wiem, z kogoś pięknego człowieka. No, w rzeczywistości to tak nie wygląda. Za wcześnie dzieciom pozwalamy korzystać z telefonu komórkowego. To, co Australia wprowadziła, że do 16 roku życia nikt nie powinien mieć dostępu do świata medialnego. My musimy to też wprowadzić, bo mamy po prostu konsekwencje tego świata medialnego są straszne, bo mamy na tyle dobrych, jak i złych, ale tu przeważają właśnie, jak ktoś za wcześnie wejdzie w ten świat medialny, no to jest już stracone dla społeczeństwa. Więc to kolejne zagrożenie. Później zmiany klimatyczne, czyli sprawa związana z zaopatrzeniem w wodę i stabilności związanej z dostarczaniem wody i szacunku do wody. Bo to już nie tylko chodzi o to, czy dostarczamy wodę do kranów, ale chodzi o suszę hydrologiczną, żeby w naszych studniach za 20 lat nie zabrakło wody. Bo generalnie tendencja jest taka, że nam tego wszystkiego ubywa, więc nauczenie szacunku do tego dobra, jakim jest woda, a my nadal nie szanujemy tego dobra. Nawyki prozdrowotnościowe związane na przykład z odżywianiem, robiąc badania w naszej oczyszczalni ścieków, wykazujemy, że każdy z nas jako łyżeczkę plastiku zjada tygodniowo. To jest wynik różnych złych nawyków żywieniowych, które mamy, czy te fast foody, że odchodzenie od kultury stołu, kultura chrześcijańska to jest kultura stołu, siadamy, jemy, biesiadujemy, gadamy. Więc to trzeba chronić i to jest dla nas zadanie, dla samorządu, a nie, że szybko przyjść, zjeść i następny jeszcze to jedzenie, które jemy, powoduje, że ono uderza w nasze kubki smakowe i my wracamy po to tylko, żeby jeść. A to nie o to chodzi, więc tych zadań mamy wiele, no nie mówiąc już o obronie cywilnej i budowaniu odporności społecznej w sytuacji kryzysowej, bo z tym jest ogromny problem, czyli żebyśmy w domu siedli i porozmawiali i zrobili sobie takie ćwiczenia kryzysowe w domu, czyli co zrobimy, jak przez 3 dni nie będzie prądu albo nie będzie wody w domu, jak sobie damy radę, żebyśmy mieli to w głowie. Nie mamy takich nawyków, musimy to przećwiczyć, musimy uodpornić naszych mieszkańców do tego typu rzeczy. Budowanie wspólnotowości i odejście od tego indywidualizmu, że zespół, grupa i wspieranie się w każdej dziedzinie, bo to daje poczucie radości i większe dawanie sobie rady z różnymi kryzysowymi sytuacjami. Z tych rzeczy, za które samorząd musi cały czas pilnować i wykonywać jest wiele.
1: Panie wójcie, widzę, że tych zagrożeń dostrzega pan dużo. Jeżeli uda się je pokonać, wtedy myślę, że kolejne perły samorządu też przypadną gminie Rybno. Ja serdecznie gratuluję i życzę, żeby te zagrożenia gmina skutecznie niwelowała. Moim gościem był wójt gminy Rybno, Tomasz Węgrzynowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i do następnych spotkań.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 dzień września. W 1939 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki zrezygnował z prezydentury, wyznaczając na swego następcę Władysława Raczkiewicza.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mierzanowianie.
2: W 1989 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor został polskim ambasadorem w Malezji.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Niestety nie będzie to nadmiernie mądra książka.
2: W 2010 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Krzysztof, zrealizowanego w ramach cyklu Prawdziwe historie. Scenariusz jest oparty na historii uprowadzenia Krzysztofa Olewnika, do którego doszło pod Drobinem w powiecie płockim. Jedną z głównych ról zagrał urodzony w Nidzicy Piotr Jankowski.
5: Porwacze grają z wami, robią co chcą, a jeżeli porwą kogoś jeszcze...
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Kai. Jego producentem jest urodzony w Działdowie Krzysztof Grędziński.
6: O co ci chodzi?
7: No, potrzebuję narzeczonego na jutro.
2: Urodzili się w 1933 roku w Ciechanowie Bibiana Mossakowska, lekarka, chirurg dziecięcy, neurochirurg i chirurg noworodków. Wprowadziła do polskiej terminologii medycznej pojęcia zespół dziecka maltretowanego i zespół dziecka potrząsanego. Organizowała oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie. Była współtwórcą Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Przez 3 lata była prorektorem tej uczelni. W 2007 roku uzyskała honorowe obywatelstwo Ciechanowa.
8: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 1934 roku w Sońsku w powiecie ciechanowskim Urszula Rzeczkowska, akordeonistka, kompozytorka piosenek, między innymi Cała sala śpiewa. W 1939 roku w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Krzysztof Jakowicz, skrzypek i pedagog. W 1969 roku w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, koszykarka grająca na pozycji rozgrywającej, reprezentantka kraju, wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, mistrzyni Europy z 1999 roku. Karierę rozpoczęła w MKS Nidzica.
9: Nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że byłam trochę szalona grając.
2: W 1982 roku w Nasielsku Ola Jordan, tancerka i modelka. Popularność przyniosły jej występy w brytyjskim programie Strictly Come Dancing. Była też jurorką polskiej wersji programu Taniec z Gwiazdami.
10: Taniec był naprawdę słaby, także już nie mam słów. Już ja bym naprawdę chciała powiedzieć, że jest lepiej.
2: Zmarli w 1940 roku Walter Kolo, urodzony w Nidzicy, niemiecki kompozytor, autor tekstów, wydawca. W 1954 roku Bolesław Biegas, urodzony w Koziczynie w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim, rzeźbiarz, malarz i dramatopisarz. W Ciechanowie został odsłonięty ogromny mural inspirowany obrazem Bolesława Biegasa, Wątpliwe pytania.

0: Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej. Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do Twojego wnętrza.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
3: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
2: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
4: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne, i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
2: Śledztwa są w toku, jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozowski.
5: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
6: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
5: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
2: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyny energii dla mieszkańców Ciechanowa skorzysta 180 gospodarstw. Benedyktyńska w sierpcu już gotowa, zakończyła się przebudowa. Remont strażnicy OSP, samorząd Mazowsza sfinansował pracę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie trwa montaż magazynów energii na prywatnych posesjach. Z miejskiego programu skorzysta 180 gospodarstw domowych posiadających instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańcy pokrywają 15% kosztów zakupu i montażu urządzeń. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych pozyskanych przez miasto. Cały projekt kosztuje 7 milionów złotych. Ciechanów pozyskał na jego realizację prawie 6 milionów złotych. Magazyny energii pojawią się również w 9 miejskich budynkach. Urządzenia zamontowano już m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 i siedzibie biblioteki na Kargoszynie. Kolejne trafią do szkół, przedszkola i hal sportowych. Magazyny pozwalają przechowywać nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i wykorzystywać ją wtedy, gdy jest potrzebna. Zakończyła się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej w sierpcu. Droga ma już nową nawierzchnię i jest dostępna dla mieszkańców. To ulica, która ma szczególne znaczenie i dla mieszkańców, i dla miasta, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Najbardziej romantyczna, tak to bym ujął, ulica w naszym mieście. Ulica, która jest przepięknie zabudowana. Większość budynków na tej ulicy to są jeszcze budynki drewniane. Prowadzi do kościoła farnego, czyli jednego z najstarszych kościołów w naszym mieście. Ulica, która miała swoje epizody w kilku filmach.
2: To zabytkowa ulica i to się nie zmieni, zaznacza burmistrz.
3: I będzie trelinka. Nie ukrywam, że jest to najlepsza forma właśnie nawierzchni, jeśli chodzi o przyszłe ewentualnie filmy. Więc nie wchodzimy tutaj w asfalt. Taką też mamy zgodę od konserwatora zabytków.
2: W ramach inwestycji stara nawierzchnia została zastąpiona betonową trelinką. Prace objęły całą modernizowaną część ulicy. Remont drogi finansowany był ze środków własnej gminy. Zakończył się także remont w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Piekiełko w Mławie. Prace odbywały się w miejscu przeznaczonym do koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych i prowadzenia szkoleń. W ramach remontu wykończono i pomalowano ściany w pomieszczeniu wykorzystywanym przez strażaków. Remont kosztował 12 800 zł. Cała kwota pochodziła z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze przeznaczono w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2026. Program umożliwia mazowieckim gminom pozyskanie do 40 tysięcy złotych na remont lub modernizację części bojowej wybranej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Taniec, energia i dobra zabawa. Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbył się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. Na scenie zaprezentowały się seniorskie zespoły taneczne. Choć wydarzenie miało formę konkursu, rywalizacja nie była najważniejsza, mówi organizatorka, instruktorka tańca i choreograf Kornelia Falk.
4: Seniorzy dali nam cząstkę siebie i pokazali, jak można się świetnie bawić. Przegląd ma formę bez przyznawania miejsc, bo chodzi nam przede wszystkim o dobrą zabawę, o to, żeby nawiązać wspólne relacje, kontakty, żeby miło spędzić czas i żeby każdy mógł się pochwalić swoim dorobkiem tanecznym.
2: Seniorzy zaprezentowali przygotowane choreografie, a dodatkową atrakcją był turniejowy pokaz tańca towarzyskiego. Występy obserwowała posłanka Katarzyna Królak.
5: Wszystkie występy były niesamowite. W ostatniej grupie, która tańczyła 90-latka. Przecież to jest absolutnie coś niesamowitego. Nie, oczywiście złożę głos, no bo wypada, natomiast ja uważam, że tu w ogóle absolutnie nie ma wygranych, nie ma przegranych. 90-latka tańczyła szybciej niż ja bym tańczyła. Szok!
2: Swojego faworyta wybrała również publiczność. Jej nagroda została w Działdowie. Zdobyła ją wspólna reprezentacja Dziennego Domu Senior Plus i Klubu Senior Plus. Dla uczestników najważniejsza była jednak możliwość spotkania, wspólnego tańca i zabawy.
6: Starsze panie tańczyły jak szesnastki. Toś to było nie do wiary, że te ludzie tak nadążą za to muzyko.
7: Super! Pięknie, my się cieszymy, dlatego że widzimy, że to ma sens, że wychodzimy z domu, że zajmujemy się czymś, że bawimy się, że mamy możliwość spotkania, ubrania takiego kolorowego, na co dzień się tak nie chodzi.
8: Zapraszamy przede wszystkim panów, bo nie mamy nawet jednego pana.
2: Organizatorami Złotego Bucika 2026 były Szkoła Muzyki i Tańca Art Music oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył. Rutte zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
3: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
3: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
2: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
2: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
6: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
2: Mówi rzecznik prasowy Uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani. Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
8: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
9: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
8: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
7: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, dr Michał Dzimira. W trudnych początkowych miesiącach przynależności Lidzbarka do II Rzeczypospolitej zaczęło zagrażać nowe niebezpieczeństwo. Wojna polsko-bolszewicka, która rozgrywała się już od 1919 roku gdzieś na wschodnich obszarach przedrozbiorowej Polski, niespodziewanie szybko przeniosła się również na terytorium rdzennej Polski i Pomorza. Dotychczas większość społeczeństwa nie traktowała wojny z Rosją sowiecką zbyt poważnie. O wiele więcej zainteresowania wywoływały wiadomości płynące z Wersalu, gdzie decydowały się losy zachodnich i północnych granic Rzeczypospolitej.

0: w tym los Lisbarka. Dopiero sukcesy wojsk polskich i zajęcie Kijowa 7 maja 1920 roku wywołały euforię. Był to jednak kulminacyjny punkt sukcesów Wojska Polskiego na wschodzie. Armia Czerwona nie została pobita. 5 czerwca konna armia Budionnego przełamała polski front. Natomiast 4 lipca 1920 roku o świcie ruszyła wielka ofensywa wojsk Tuchaczewskiego. Celem Rosjan było zniszczenie Polski i rozprzestrzenienie rewolucji w Europie. Nad odrodzoną Rzeczpospolitą zawisła groźba nowego najazdu. Z powagi sytuacji zdawano sobie sprawę i w Lisbarku. 3 lipca 1920 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał odezwę: Obywatele Rzeczypospolitej, ojczyzna w potrzebie. Rozplakatowano ją w Warszawie i w całym kraju. Wzywano w niej wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii. Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwycięstwa, do broni. Wydano również wiele innych odezw zachęcających do obrony kraju. Jedna z nich dotyczyła byłej dzielnicy pruskiej. Cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców Lisbarka generał Józef Haller w odezwie Rodacy apelował: Niech nie zabraknie dzisiaj nikogo, a w przednich strażach niechaj idą wszystkie organizacje wojskowe, drużyny strzeleckie, bartoszowe, sokoli, harcerze, młodzież akademicka, związki młodzieży kresowej, organizacje młodzieży robotniczej, zawodowej i kółek robotniczych, stowarzyszenie samopomocy społecznej i wszystkie jakiekolwiek, choćby tu nie wymienione stowarzyszenia i organizacje młodzieży patriotycznej. Społeczeństwo nie pozostało bierne. Do obrony ojczyzny stanęła młodzież szkolna, harcerstwo, związki, stowarzyszenia, organizacje społeczne, duchowieństwo, ziemiaństwo, ludność wsi i miast. Do Wojska Polskiego wstąpili lisbarscy nauczyciele Leon Krykant i Augustyn Szeleziński. Ważną rolę w przezwyciężaniu pesymizmu spowodowała wiadomość o odwrocie wojsk polskich. Miał list pasterski biskupów do narodu z 6 lipca 1920 roku. Był on również odczytany w lisbarskiej świątyni. Kościół włączył się aktywnie w mobilizowanie wiernych do gorącej modlitwy za ojczyznę. Również w parafiach ewangelickich odczytano pisma pod hasłem Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Swoją odezwę mieli też Żydzi.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 600 tysięcy złotych na remont hali. Powiat żuromiński podpisał umowę. Nowy obelisk na Działdowskim cmentarzu upamiętnia ofiary niemieckiego obozu Soldau. Fajterska śmietanka w Mławie. Puchar Polski w kickboxingu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiatowa hala sportowa w Żurominie zostanie wyremontowana. Powiat żuromiński otrzymał na ten cel 600 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja ma kosztować 1 400 000 zł. Umowa na dofinansowanie została już podpisana. Powiatowa hala sportowa powstała wcześniej przy wsparciu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013. W Działdowie upamiętniono ofiary niemieckiego obozu Soldau. Wczoraj na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk poświęcony osobom zamordowanym w obozie. Nowe upamiętnienie ufundował Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jak informuje jego przedstawicielka Katarzyna Lisiecka, napis na obelisku jednoznacznie wskazuje zarówno ofiary, jak i miejsce ich kaźni – niemiecki obóz Soldau. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele IPN, administracji rządowej, samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Obelisk został poświęcony, a uczestnicy złożyli pod nim wieńce i kwiaty. Nowe upamiętnienie stanęło na cmentarzu przy parafii świętego Wojciecha w Działdowie. Data uroczystości nawiązywała do wydarzeń z września 1939 roku. Po kapitulacji twierdzy Modlin część polskich jeńców i obrońców trafiła do obozu w Działdowie. W ubiegłym roku na działdowskiej kwaterze wojennej wymieniono też 25 drewnianych krzyży na granitowe. IPN od kilku lat prowadzi w regionie również prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Badania prowadzono m.in. na terenie dawnego obozu oraz w Lesie Białuckim, gdzie odnaleziono masowe groby i szczątki tysięcy ofiar. Rośliny i zwierzęta parków krajobrazowych i narodowych były bohaterami tegorocznej edycji konkursu Przyroda, Twój Przyjaciel. Wczoraj w sierpcu podsumowano rywalizację dzieci i młodzieży z całego powiatu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, m.in. znajomością gatunków występujących na terenach chronionych. Konkurs ma rozwijać zainteresowanie przyrodą i edukować młodych mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Podsumowanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w sierpcu. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Konkurs Przyroda, Twój Przyjaciel jest organizowany w powiecie sierpeckim co roku. Przygotował go sierpecki oddział Ligi Ochrony Przyrody wspólnie z powiatem sierpeckim. Prowadziła go prezes sierpeckiej LOP Barbara Woźnicka. Sport. W Mławie odbędzie się Puchar Polski w kickboxingu Full Contact juniorów i seniorów. Rywalizacja odbędzie się 20 i 21 listopada. Wezmą w nim udział najlepsi zawodnicy z całego kraju w różnych kategoriach. Pierwszy raz tak ogromne zawody tej rangi zawitają do województwa mazowieckiego. Zawody odbędą się pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Ich organizatorem jest Kickboxing Team Tkaczyk Mława, mówi trener drużyny Piotr Tkaczyk.
3: Będzie to pierwsze w historii naszego miasta tak ogromne wydarzenie fajterskie. Zjadą się zawodnicy z całej Polski, żeby walczyć o tytuł najlepszego zawodnika w swojej kategorii wagowej oraz wiekowej.
2: Wydarzenie pod patronatem Radia 7 odbędzie się w hali zespołu szkół nr 2 w Mławie. Wstęp bezpłatny.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie nr

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na wielki powrót do klubu. Wracamy na nasze sale. Tej nocy wystąpi dla Was Ryder ze swoimi najlepszymi hitami. Ponadto na sali klubowej pierwsza impreza nowego rezydenta Puff D. Więcej informacji na naszych social mediach Explosion Borkowo.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Najnowsza inflacja 4%, zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu, masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci i czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
3: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
4: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
3: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
2: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
5: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
2: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
6: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost. Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
7: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
6: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
7: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet zapłaci 14.
6: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
2: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
9: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
8: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani. To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić. Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem, byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin.
2: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a na zachodzie Polski nawet 25. Poza tym ładnie, dobra aura utrzymuje się nad Polską, deszczu nie ma, a mieszkańcy większości regionów mogą cieszyć się słońcem, gdzie nie, gdzie będzie jutro zupełnie bezchmurnie.
10: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po serii wycieków danych rząd uspokaja. Dane Polaków nie krążą po sieci. Atak nożem w kokpicie, załoga i pasażerowie obezwładnili pilota. Szwedzkie myśliwce będą patrolować polskie niebo w ramach współpracy NATO. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doktor i Medyk.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
2: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakami, ani do kogo trafiły dane. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał dziś awaryjnie lądować ze względu na incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
4: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Tymczasem szwedzkie myśliwce wracają nad Polskę. Od października samoloty Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. Decyzja ma związek z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej sojuszu. Szef MON-u Władysław Kosiniak Kamysz podziękował Szwecji za wsparcie bezpieczeństwa Polski. Co najmniej 5 osób zginęło po ataku na autobus w Strefie Gazy. Według palestyńskiej obrony cywilnej ponad 20 osób zostało rannych, wśród nich kobiety i dzieci. Autobus miał przewozić cywilów między różnymi częściami Strefy Gazy. Izraelska armia na razie nie skomentowała tych doniesień. Od roku trwa teoretycznie zawieszenie broni, ale według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w tym czasie Izraelczycy zabili ponad 1400 osób. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych. Poinformowali o tym przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów i prawdziwych zarobków zawodników i trenerów, a chodzi o lata 2009-18. Klubowi grozi kara, włącznie z wyrzuceniem z ligi. Kibice są zdruzgotani.
5: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
2: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu. Przed nami kolejny spokojny, ciepły dzień. Rano lokalnie mogą pojawić się mgły, ale szybko ustąpią i zrobi się słonecznie. Termometry pokażą jutro około 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, a na zachodzie Polski do 25 nawet miejscami. Ciśnienie nadal wysokie, właśnie ono zapewnia dobrą pogodę.